że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem,

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. Ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej.

0: Prywatnej postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
0: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
2: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
3: Trochę się boję.
4: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
0: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Pochmurno i wszędzie poza zachodem przelotnie może padać deszcz. Na termometrach 10 stopni w Łódzkiem, 12 maksymalnie na Mazowszu, 13 na Śląsku, 17 na Podlasiu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
7: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 6. My budzimy region. Wtorek, 12 maja, drugi dzień tygodnia, a my już na najwyższych obrotach.
10: Startujemy. Nieważne, czy jeszcze pod kołdrą, czy już przy śniadaniu. My dostarczamy Wam paliwa w postaci najlepszych hitów.
9: Meldujemy się w głośnikach i zaczynamy ten wtorek z konkretnym uderzeniem energii. Bartek Skrajnowski.
10: Patryk Jaramierski.
9: Cześć, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: dnia.
1: No to my już teraz zaglądamy sobie do kalendarza. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, także ukłony dla was, dla wszystkich pań i panów w białych fartuchach za ich ciężką pracę.
2: Ogromny szacunek. Mamy też Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc może jakiś rymowany żart na antenie.
1: No może później. Na razie imieniny Dominika i Pankracego. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
2: A dla całej reszty numer, który sprawi, że zapomnicie o chronicznym zmęczeniu. Mimo, że to też dzisiejsze nietypowe święto.
3: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664 121 828.
4: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
1: Zapraszamy już od 1 maja.
5: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
2: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, właśnie czytam, że na ulicy Barskiej we Włocławku mogą pojawić się progi zwalniające i ograniczenie do 30 km na godzinę.
1: Radni dostali masę sygnałów od mieszkańców, że auta lecą tam zdecydowanie za szybko.
0: No i to jest ta ulica, gdzie człowiek chce wyjechać z posesji i modli się, żeby coś nie wyskoczyło zza zaparkowanego auta.
1: Dokładnie tam. Jeszcze auta stoją przy trawnikach. Widoczność zerowa i robi się stladą.
0: No i teraz pytanie, czy skończy się tylko na interpelacji, czy faktycznie pojawią się progi i 30.
1: Bo mieszkańcy mówią wprost, to już nie jest dyskomfort, tylko realne zagrożenie.
0: No a Barska to przecież jedna z głównych ulic w tamtej części miasta, więc temat szybko nie ucichnie.
2: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kalisza Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii. Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
2: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
1: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do USA przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do tego, czy sprawa Ziobry wpływa na polsko-amerykańskie relacje.
4: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
1: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, na ucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Pochmurno z przejaśnieniami, w większości kraju deszczowo, najmocniej ma padać na wschodzie, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu, miejscami burze z gradem, do tego silny wiatr. Najcieplej na wschodzie do 20 stopni, w pozostałych regionach na ogół od 10 do 14.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Raszynianka jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe turnieju. Dzisiaj Rumunka Sorana Kirstea zagra złotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Jeleny Rybakiny z Eliną Świtoliną. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy. Ciekawie jest też w pierwszej lidze. Tam wiadomo, że awansuje Wisła Kraków, ale wczoraj mógł sobie to zapewnić także Śląsk Wrocław. Ekipa zremisowała jednak tylko 2-2 z ŁKS-em Łódź i świętowanie musi poczekać. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. Rywalem ekipy ze stolicy będzie włoska Perugia. Łatwo nie będzie, komentuje przyjmujący projektu Bartosz Firszt.
8: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
7: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się ze Ziratem Ankara. Po jednym dniu przerwy kolarze wracają na trasę Giro d'Italia, tym razem już na włoskiej ziemi, bo pierwsze trzy etapy odbyły się w Bułgarii. Dwa z nich wygrał Francuz Paul Monnier, a liderem jest Urugwajczyk Guillermo Silva. Dziś kolarze pojadą z Catanzaro do Cosenzy, meta wyścigu 31 maja w Rzymie.
9: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
10: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie.
2: No powiem krótko, jest 9 stopni, ale no czuć jakby było 3, do tego mokro, szaro i ponuro.
3: No i po co to komu? Kto zamawiał taką pogodę w połowie maja? Synoptycy mówią, że dobijemy do 14 kresek, ale deszcz ma być naszym cieniem przez cały dzień.
2: No trudno. Skoro na zewnątrz jest jesień, no to my w studiu robimy środek lata, wybiła 7, a my was budzimy. Nieważne co za oknem, ważne co w głośnikach.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: będzie.
1: No to teraz słuchajcie, mamy dowód na to, że lenistwo, przepraszam, ziewanie, mamy w genach. Już w 30 tygodniu ciąży dzieciak, no kopiuje ziewanie po mamie. Tak przynajmniej mówią naukowcy.
2: No i masz odpowiedź, dlaczego w poniedziałek rano w całym Wrocławku wszyscy chodzą nieprzytomni. To nie jest brak kawy, to jest prenatalna synchronizacja.
1: No podobno to fundament empatii. Uczymy się czuć to, co inni, zanim w ogóle zobaczymy światło dzienne.
2: Piękna teoria. Szkoda, że ta empatia kończy się w kolejce do kasy w markecie.
1: No ale hej, przynajmniej wiemy, że ziewanie w pracy to nie nuda, to podtrzymywanie więzi z zespołem.
3: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
4: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Po reklamie.
5: Po polsku.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Elbud Wysz, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wysz, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek, 8:17, sobota 8:13.
3: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
4: Zapraszamy już od 1 maja.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
5: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu. Rozprogram Startujemy we Włocławku. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka. Zapraszam. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów. Mówi Eugeniusz Gołębiewski, burmistrz Kowala.
6: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
5: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom.
5: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania. Mówi Roman Gołębiewski, starosta Włocławski.
8: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, niesiecie pomoc bliźniemu.
5: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód. Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu, mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Wrocławka.
9: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców.
5: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru, mówi Jakub Gierczyc, dyrektor Wrocławskiego Centrum Biznesu.
10: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.
5: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.
0: Słuchacie Pulsu Wrocławka. Po polsku na 101,4 FM.

złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: No to przed nami jest lista zwężeń w mieście. No jest tak długa, że moglibyśmy z niej zrobić tapetę w dużym pokoju. Wiejska, Polna, Topolowa, Płocka, Królewiecka, Zielna, Makowa. No wszędzie tam są utrudnienia.
1: Łatwiej byłoby wymienić ulice, które są szerokie. Dodaj do tego zwężone chodniki na Cygance, 3 Maja, Barskiej czy Żytniej, Świętego Antoniego, Chłodnej czy Armii Krajowej. To nie jest miasto. To jest jeden wielki tor przeszkód dla odważnych.
0: No przypominamy tylko, że Śródmieście jest w połowie wycięte z ruchu. Zduńska, Miedziana i Zielony Rynek to teraz strefa zakazana przez zielone tereny.
1: Klasyka. Zanim będzie zielono i pięknie, wszyscy osiwiejemy na objazdach.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
4: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu Techno. Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
1: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu Techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
3: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
1: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości regionów spore dość ochłodzenie. Najcieplej na wschodzie do 20 stopni, w pozostałych regionach na ogół od 10 do 14. Pochmurno z przejaśnieniami, w większości kraju deszczowo, najmocniej ma padać na wschodzie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju Ranki 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Michał Waszkiewicz.
8: Brzmi poważnie, ale stworzenie grupy roboczej to tak naprawdę krok w tył. Jak pisze Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego, PZPN był przekonany, że podczas majówki dogada się w tej sprawie z klubami, a w czwartek zatwierdzi ten regulamin. Nic z tego, klubom pomysł się nie podoba, więc związek wykonuje jeszcze ruch, który de facto nie znaczy nic. A na czym PZPN-owska reforma miałaby polegać? Na obowiązku posiadania w kadrze meczowej 8 Polaków, w kolejnym sezonie 9, a docelowo 10. I oczywiście można byłoby trzymać ich na ławce, ale wiadomo, że docelowo zwiększyłoby to liczbę występów rodzin piłkarzy. Oczywiście większość klubów tych 8 czy 10 Polaków już ma. Tyle, że miałby to być teraz przymus. A kluby przymuszane być nie lubią. Już eksperyment z obowiązkowym polskim młodzieżowcem w składzie zbyt długo nie przeżył. Niewykluczone, że przepis o limicie Polaków w kadrze został właśnie zduszony w zarodku.
7: A jak jesteśmy przy piłce, to w ostatnim meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała 0-0 z Radomiakiem. Fred Rutten zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje w piłkarskiej mistrzostwach świata. Holenderski trener objął zespół w lutym. Pod koniec marca jego drużyna przegrała 2 mecze towarzyskie z Chinami 0-2 i Australią 1-5. Rezygnacja Rutena miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest sporym zaskoczeniem. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który w latach 2024-2026 trenował reprezentację Curaçao i awansował z nią na mistrzostwa świata. 78-latek w lutym odszedł z powodów osobistych.
6: Reklama.
5: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
9: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
6: Po reklamie.
10: No i jest, par minut po godzinie 8:00, no i mamy kolejne powody do dumy.
11: I to spore. Już za parę minut opowiemy o sukcesie kolejnego mieszkańca Włocławka. Nasze miasto po raz kolejny pokazuje, że ma moc.
10: Warto wiedzieć, co u nas słychać, bo takie newsy najlepiej poprawiają humor w ten deszczowy poranek.
11: Szczegóły za chwilę, a teraz muzyka, która brzmi jak zwycięstwo.

0: No mamy we Włocławku gościa, przy którym wasze poranne problemy z odpaleniem diesla to pikuś. Borys Piotrowski lat 13 driftował z zagotowanym silnikiem i cieknącym chłodzeniem.
1: I co? I dojechał na drugie miejsce. A ty, Bartek, marudzisz, jak ci się kontrolka od płynu do spryskiwaczy zaświeci.
0: No on tam walczył na patelni o każdy punkt, a mechanicy? No mają teraz 2 tygodnie na wyjęcie silnika, to jest dopiero presja czasu.
1: To takie nasze, nieważne, że się pali, nieważne, że dymi, dopóki koła się kręcą, ciśniemy do końca.
0: No ale następnym razem, Borys, bierz gaśnicę i po złoto.
2: Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
2: Po reklamie.

0: No to mamy temat dla artystów. Miasto szuka kogoś, kto machnie wielki mural na szkole przy Kaliskiej. Temat Baczyński, nagroda? 5 koła na rękę.
1: 5 koła. Za taką robotę na wysokościach to artyści zaraz wliczą, że więcej wydadzą na pędzle i ubezpieczenie niż to wszystko warte.
0: No jest jeden haczyk, 0 sztucznej inteligencji. Masz to namalować własnymi rękami, a nie klikać generuj w telefonie.
1: Klasyka urzędowa. Chcą duszy i talentu w cenie kompletu opon do Passata. Ale hej, prestiż na dzielnicy zostanie na lata. Także gramy dalej.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
2: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: No kierowcy we Włocławku raczej zadowoleni nie będą. Remont mostu stalowego może potrwać o 10 miesięcy dłużej.
1: Oho, a dlaczego tak?
0: No okazało się, że pod asfaltem jest, no, niespodzianka. I to taka za kilka milionów.
1: Ojej, co znowu? Odgrzebali tam fundamenty starego Włocławka czy skarb wikingów? Bo jak znam życie, to po prostu beton się sypie, a kasa się kończy.
0: No prawie. Płyta jezdna. Do wymiany na 300 metrach trzeba pruć do zera. Remont potrwa pół roku dłużej, o ile w ogóle go nie zamknął całkowicie.
1: Klasyka. Projekt sprzed 3 lat, a most ma 90. To tak, jakbyś robił operację kolana na podstawie zdjęcia z komunii. Będzie drożej, będzie dłużej, ale za to pospacerujemy.
2: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
3: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
0: Zapraszamy już od 1 maja.
2: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
2: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
2: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
4: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
5: Źle.
6: Dlaczego źle?
4: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
5: Lekkie obawy.
6: Przygotowywałeś?
5: W tamtym tygodniu zacząłem.
6: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
1: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
7: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
1: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
9: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi drugimi innymi zespołami, którzy są wmieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie. Ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
8: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszynianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirsta zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 10 stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Po reklamie.
3: Jest parę minut po godzinie 9. My nie zwalniamy tempa niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz.
4: Pompujemy energię i serwujemy hity, które sprawią, że wtorkowe obowiązki same się poklikają.
3: A nasze radio to jedyny słuszny soundtrack na ten poranek.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to już teraz sprawdzajcie zegarki, bo o godzinie 10, za kilkanaście minut, prezydent Kukucki oficjalnie traci władzę nad Włocławkiem. Przy kościele świętego Jana oddaje klucze do miasta seniorom.
1: Może jak seniorzy przejmą stery, to nagle się okaże, że wszystko da się załatwić szybciej i jeszcze starczy czasu na herbatkę.
0: No tylko patrz na to niebo, mamy wielką nadzieję, że ta pogoda za oknem nie popsuje nam barwnego korowodu na bulwarach.
1: Ósme senioralia, czas zacząć. Seniorzy są z tytanu, trochę deszczu ich nie złamie, ale dla świętego spokoju chmury, sia, sia. Bo 18 jest potańcówka pod chmurką i nie ma opcji, żeby ktoś tam zmoczył parkiet.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Po reklamie. Po polsku.

0: No już kiedyś o tym mówiliśmy, ale przypominamy, bo dotyczy całego samorządu. Pojawiła się taka nowa aplikacja Mieszkaniec Info dla mieszkańców gminy.
1: W jednym miejscu masz komunikaty, śmieci, zgłaszanie usterek i lokalne wydarzenia.
0: No czyli koniec z pytaniem sąsiada: ty, kiedy plastiki wystawiamy?
1: A sąsiad i tak odpowiadał: chyba w środę albo za tydzień.
0: No tutaj telefon sam ci przypomni dzień wcześniej.
1: Jest też opcja zgłoszenia dziury w drodze albo rozwalonej ławki. Robisz zdjęcie i leci od razu z lokalizacją.
0: No to jest akurat dobre, bo czasem człowiek widzi problem codziennie i codziennie odkłada zgłoszenie.
1: A teraz dwa kliknięcia i temat załatwiony bez biegania po urzędach.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9 przez 7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek, 8:17, sobota 8:13.
3: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12. Po reklamie.
4: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: No to teraz uwaga, w Mianmie górnicy wykopali gigantyczny rubin ważący 11 tysięcy karatów.
1: To ponad 2 kilo kamienia i już mówi się, że może być jednym z najcenniejszych rubinów świata.
0: No wyobrażasz sobie zgubić coś takiego między kluczami a drobnymi?
1: Stary, ja bym to chyba woził w osobnym aucie.
0: No eksperci mówią, że chodzi nie tylko o rozmiar, ale też o kolor. Taki mocny, purpurowo-czerwony, no i mega czysty.
1: Czyli nie taki rubinek z odpustu, tylko poziom safe, ochrona i aukcja za miliony dolarów.
0: Co ciekawe, większy już kiedyś tam znaleziono, ale ten, no podobno może być wart więcej.
1: I teraz pytanie. Sprzedać czy zamknąć w muzeum i pilnować jak skarbu narodowego?
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
5: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
0: Zapraszamy już od 1 maja.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szybszy termin za pieniądze, szpitale wprowadzają odpłatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie. Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonanie dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
3: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
2: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
4: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
2: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
1: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojsów. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
5: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
1: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11. Dziś zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
6: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
1: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo chmur, deszcz, najmocniej ma padać na wschodzie, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu możliwe burze z gradem. Do tego silny wiatr, ale możliwe też przejaśnienia. Najcieplej na wschodzie tam 20 stopni, w pozostałych regionach na ogół od 10 do 14.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
9: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
0: Po reklamie.
10: Jest parę minut po godzinie 10:00, my wciąż jesteśmy z Wami i lecimy z najlepszymi numerami w regionie.
11: Jeżeli siedzicie w biurze i marzycie o konkretnej przerwie, my ją Wam właśnie organizujemy w rytmie najlepszych hitów.
10: Zostańcie z nami, bo przed południem mamy dla Was coś specjalnego.

0: No to Włocławek szykuje już ogromną noc muzeów.
1: I serio, ogromną, bo będą nie tylko wystawy, ale też nocne oprowadzania, warsztaty i planszówki aż do 5 rano.
0: No planszówki do 5 to już nie noc muzeów, tylko maraton przetrwania.
1: Wyobraź sobie minę ludzi o 4 rano przy Monopoli.
0: No, albo po 3 godzinach Chińczyka przy kawie z automatu.
1: Ale klimat będzie konkretny. Zwiedzanie przy świecach, skarbiec fajansu, seminarium, no pół miasta żyje tej jednej nocy.
0: No i najlepsze, że możesz sobie zrobić totalnie własną trasę, trochę historii, trochę kultury, a potem bach, planszówka do świtu.
1: Tylko nie zaśnijcie w muzeum między eksponatami.
2: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Bezpłatne warsztaty Smart Wnuczek. Program startujemy we Włocławku oraz nocne działania Policji i Państwowej Straży Rybackiej. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka. Zapraszam. Śródmieście Cafe zaprasza seniorów na bezpłatne warsztaty Smart Wnuczek, poświęcone obsłudze smartfonów. Zajęcia odbędą się dziś, 12 maja w godzinach 14-16. Podczas spotkania studenci PANS pomogą uczestnikom m.in. nauczyć się wysyłania wiadomości i zdjęć, zapisywania kontaktów oraz ustawienia telefonu tak, aby był prosty i wygodny w codziennym użytkowaniu. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny. Program Startujemy we Włocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu, mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
4: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców.
3: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Włocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Włocławek. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru, mówi Jakub Gierczyc, dyrektor Włocławskiego Centrum Biznesu.
5: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Włocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.
3: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żninie wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej prowadzili nocne patrole na pałuckich jeziorach. Mundurowi wykorzystali łodzie oraz noktowizor, kontrolując m.in. jeziora Wolickie, Kierzkowskie, Ostrowieckie i Pniewskie. Podczas działań na jeziorze Ostrowieckim funkcjonariusze odnaleźli zanurzoną w wodzie sieć służącą do nielegalnego połowu ryb. Sprzęt został zabezpieczony, a sprawą zajmują się żnińscy kryminalni, którzy ustalają właściciela sieci.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i to jest ten moment, kiedy mówimy wam, nie uciekajcie nigdzie.
1: Dokładnie tak. Przed 11 zazwyczaj machamy wam na pożegnanie. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj standardowo jak co wtorek zostajemy z wami dłużej.
0: Za kilkanaście minut startują kinowe wtorki. Sprawdzimy co nowego na wielkim ekranie i na co warto kupić bilet, żeby się dobrze bawić.
1: Filmowe emocje już za kwadrans. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
4: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
5: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
4: W prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
5: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
4: To co, chodzimy do gry?
5: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii? Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu. Marcin Krzemiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
2: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
3: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
2: która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
3: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
2: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
1: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
4: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
1: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grają też 3 inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza Wielkiej Wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
1: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej na wschodzie, tam nawet do 20 stopni, ale tam możliwe burze. Na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 nie zabraknie chmur, może przelotnie padać deszcz. Na południu kraju opady mogą być bardzo intensywne.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: Nowy tydzień, nowy kinowy wtorek, dzień dobry. Konkurs oczywiście już czeka na naszym radiowym Facebooku. Do wygrania bilet na wydarzenia specjalne do Multikina, a my jak co tydzień sprawdzamy, co warto zobaczyć na dużym ekranie.
9: No właśnie, i teraz coś dla fanów mocnego grania, wielkich koncertów i historii legend muzyki. Iron Maiden.
8: Czyli pełnometrażowy dokument o zespole, który od 50 lat robi swoje i dalej potrafi wyprzedawać stadiony na całym świecie.
9: I nawet jeżeli ktoś nie słucha metalu na co dzień, no to Iron Maiden zna praktycznie każdy. Charakterystyczne logo, Eddie, ogromne koncerty i kawałki, które stały się już totalną klasyką.
8: No ten film pokazuje nie tylko samą muzykę, ale też drogę zespołu od początków w Londynie aż po status jednej z największych rockowych legend świata.
9: I fajne jest to, że to nie jest tylko opowieść od sukcesu do sukcesu. Tu widać też, jak ogromny wpływ Iron Maiden miał na kolejne pokolenia muzyków i fanów.
8: W dokumencie pojawiają się znane osoby z całego świata i każdy opowiada, jak ten zespół wpłynął na muzykę i kulturę.
9: No i oczywiście są archiwalne materiały, koncerty, kulisy tras i ten cały klimat gigantycznych widowisk, z których Iron Maiden słynie od lat.
8: No a umówmy się, ich koncerty to nie zwykłe granie numerów, to zawsze było wielkie show, scenografia, energia i atmosfera, którą trudno podrobić.
9: I właśnie dlatego taki film najlepiej działa w kinie. Głośny dźwięk, wielki ekran i momentami można się poczuć, jakby się było pod sceną.
8: Zwłaszcza, że premiera zgrywa się z ich najnowszą trasą koncertową, podczas której zespół wrócił m.in. na stadion w Londynie, bardzo blisko miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło.
9: Czyli trochę podróż przez historię rocka, ale też historia ludzi, którzy przez pół wieku nie zwolnili tempa.
8: No a film o Iron Maiden w kinach od 15 maja.
9: I jeżeli lubicie koncertowe emocje, muzyczne dokumenty albo po prostu historię wielkich legend, no to tutaj zdecydowanie warto zajrzeć.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: To teraz coś totalnie zwariowanego, ale w tym najlepszym kinowym stylu: Kuro Zając i Świątynia Świstaka.
2: Już sam tytuł brzmi tak, że człowiek zatrzymuje się na chwilę i myśli: dobra, ale o co tutaj chodzi?
1: No bo główny bohater jest, uwaga, pół kurczakiem i pół zającem. No to już jest mocny start.
2: Ale okazuje się, że takich jak on może być więcej. I właśnie od tego zaczyna się cała przygoda.
1: No bo nasz Kuro Zając odkrywa, że ma siostra, a jego cały gatunek potrzebuje pomocy. No czyli z niewinnej historii robi się naprawdę duża misja.
2: I wiadomo, skoro jest legendarna świątynia, ukryta moc i tajemnica do rozwiązania, no to spokojnie nie będzie.
1: Do tego dochodzi podróż pełna przeszkód, dziwnych przeciwników i momentów, gdzie no trzeba wykazać się odwagą, a nie tylko sprytem.
2: Ale najlepsze w takich historiach są zawsze bohaterowie obok. Tutaj mamy sarkastycznego żółwia.
1: I przebojową skunksicę, więc już wiadomo, że będzie trochę chaosu i sporo humoru.
2: I właśnie to jest fajne. Film wygląda na taką typową, przygodową animację, ale ma też dużo, dużo luzu i zabawy dialogami.
1: No a jednocześnie pod spodem jest historia o szukaniu swojego miejsca i odkrywaniu, kim naprawdę jesteś.
2: Czyli coś dla najmłodszych widzów, ale też taki film, na którym starsi raczej nie będą patrzeć na zegarek.
1: No i umówmy się, takie kolorowe, szalone światy najlepiej wyglądają właśnie w kinie.
2: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Od 15 maja na dużym ekranie.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No to tym razem w kinowym wtorku coś dla fanów trochę mrocznych klimatów. Obsesja.
2: I to jest właśnie ten typ historii, gdzie na początku wszystko wygląda całkiem niewinnie, a potem robi się coraz bardziej niepokojąco.
1: No bo mamy chłopaka, który jest zakochany w swojej przyjaciółce, no i zrobiłby naprawdę dużo, żeby zdobyć jej serce.
2: I w pewnym momencie trafia na zabawkę spełniającą życzenia. Taki tani gadżet, niby nic wielkiego.
1: No ale wiadomo, jeśli w horrorze coś spełnia życzenia, no to raczej nie skończy się dobrze.
2: Dokładnie, bo początkowo wygląda to jak spełnienie marzeń. Dostajesz to, czego chciałeś.
1: No tylko później okazuje się, że każda taka decyzja ma swoją cenę, no i to bardzo konkretną.
2: I właśnie wtedy film zaczyna skręcać dużo bardziej mroczne rejony. Pojawia się napięcie, niepokój i takie poczucie, że wszystko wymyka się spod kontroli.
1: No bo bohater chciał tylko zmienić swoje życie i zdobyć miłość.
2: A nagle okazuje się, że uruchomił coś, czego, no, już nie potrafi zatrzymać.
1: No i to jest fajne w takich historiach, no bo one pokazują, że czasem największym problemem nie jest samo marzenie.
2: Tylko to, ile jesteś gotowy poświęcić, żeby je spełnić.
1: Do tego dochodzi klimat takiego psychologicznego thrillera. Niby spokojnie, niby normalnie.
2: Ale cały czas czujesz, że za chwilę wydarzy się coś złego.
1: No i człowiek ogląda dalej, bo chce zobaczyć, jak daleko bohater się posunie i czy w ogóle da się odwrócić to, co zrobił.
2: Obsesja. Od 15 maja w kinach.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
2: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: A skoro dzisiaj w Kinowym Wtorku do wygrania są bilety na wydarzenia specjalne do Multikina, no to warto powiedzieć, na co one w ogóle są i na co warto się wybrać.
2: I tych rzeczy jest naprawdę sporo, bo to już dawno przestało być tylko miejsce na zwykły seans filmowy.
1: No chociażby wielki finał Ligi Mistrzów 30 maja na kinowych ekranach PSG kontra Arsenal.
2: I powiedzmy sobie szczerze, oglądanie takiego meczu w kinie robi naprawdę duże wrażenie. Ogromny ekran, mocny dźwięk i emocje jak na stadionie.
1: No zwłaszcza, że to finał, czyli ten jeden mecz, gdzie wszystko może się wydarzyć.
2: I nawet osoby, które na co dzień nie oglądają każdego spotkania, często właśnie finał chcą zobaczyć.
1: Bo to już bardziej wydarzenie niż zwykły mecz. Wspólne kibicowanie, reakcja ludzi na sali, każda akcja oglądana na wielkim ekranie.
2: I człowiek nagle łapie się na tym, że emocje są dużo większe niż w domu przed telewizorem.
1: Ale wydarzenia specjalne to nie tylko sport, są też kultowe nocne maratony filmowe.
2: Czyli propozycja dla tych, którzy mówią, jeden film? Nie, no to za mało.
1: I teraz w sprzedaży jest m.in. maraton Mortal Kombat, więc szykuje się noc pełna walk, akcji i totalnego chaosu.
2: I to jest ten klimat, którego serio nie da się zrobić w domu. Sala pełna ludzi, nocny seans i kilka filmów pod rząd.
1: Do tego koncerty, widowiska, spektakle teatralne czy też opery.
2: Czyli można przyjść do kina nie tylko na premierę filmu, ale też na coś zupełnie innego.
1: I właśnie dlatego te wydarzenia specjalne robią się coraz bardziej popularniejsze, bo kino staje się takim miejscem wspólnych emocji.
2: A najlepsze przez to, że często trafiają tam rzeczy, których normalnie nie zobaczysz na żywo, bez wyjazdu do innego miasta albo kraju.
1: No czyli jeśli zgarniecie dziś wyjściówkę w naszym konkursie,
2: to naprawdę będziesz czego wybierać.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schronu w miejscu parkingu i strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
2: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
1: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
1: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów. W skali kraju to już norma. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
5: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
4: Mówił burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
5: Mieszkańcy nie szanują tej wody i jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
4: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
6: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
4: A takich gmin są w Polsce tysiące.
1: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Pułtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron na Mazowszu. Samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
7: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
1: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sporo dziś chmur i deszczu pada na północy, w centrum i na wschodzie. Burze mogą pojawić się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Miejscami może im towarzyszyć grad. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni. Przeważnie cieplej na wschodzie do 20, na obszarach podgórskich miejscami do 8.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie.
2: Jesteśmy po 12, no i oczywiście popołudnie, wtorkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. Muszę sobie powtarzać, że wtorek, bo nie wiem czemu, dzisiaj od rana jakoś mi się ubzdurało, że jest środa. Jest wtorek, ale jak się pomylę, to z góry przepraszam. Za moment będziemy mówić o awarii wodociągowej, która rano przywitała część mieszkańców Włocławka. Teraz już wszystko powinno być w miarę w normie, ale więcej szczegółów za chwilę. Filip Waczkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Moi drodzy, dzisiaj od rana awaria wodociągowa we Włocławku, konkretnie w części osiedla Kazimierza Wielkiego. Mowa o Żytniej, Armii Krajowej, Wojskowej czy Polnej. Woda powinna już normalnie wrócić do kranów, ale mogą być jeszcze przebarwienia oraz chwilowe spadki ciśnienia. To może się utrzymywać jeszcze przez kilka godzin, dlatego włocławskie wodociągi apelują o nieużywanie w tym czasie sprzętu AGD wymagającego zasilania w wodę, na przykład zmywarek czy pralek. Dzisiaj takie problemy na osiedlu Kazimierza Wielkiego. My za moment wracamy do grania. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z Włocławka i regionu.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram, Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9 przez 7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8.17, sobota 8.13.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Przedsiębiorcy mają już mało czasu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej oraz włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina przedsiębiorcom o obowiązku rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok. Termin na złożenie dokumentów i opłacanie ewentualnej niedopłaty upływa 20 maja tego roku. Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
3: Zbliża się ważny termin dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Do 20 maja część płatników składek musi złożyć do ZUS-u roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 rok oraz uregulować ewentualną niedopłatę wynikającą z tego rozliczenia. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności i były opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek ten dotyczy także przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w 2026 roku i w styczniu rozliczali się na zasadach ogólnych.
2: Jeżeli z rozliczenia wynika nadpłata, przedsiębiorcy mogą złożyć przez platformę e-ZUS wniosek o jej zwrot do 1 czerwca. ZUS zwróci środki najpóźniej do 3 sierpnia. W przypadku niedopłaty należność trzeba uregulować do 20 maja na indywidualny rachunek składkowy. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze. No ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia, stąd gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej.
2: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami, mówi Damian Sidwa, trener Junaka Włocławek.
5: To jest rekordowa gala, jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. Na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni.
2: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście. Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: oczywiście wtorek, 12 dzień maja. Jak coś, to do lata już tylko 39 dni, coraz mniej czasu, żeby zrobić formę na to lato. Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś jest, uwaga, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia, czyli rzecz, na którą zapadamy dokładnie w dniu 30 urodzin. Spokojnie, spokojnie, na zmęczenie to mamy przeboje, które działają jak porządna czarna kawa. Wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: po polsku na 101.4 FM.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
2: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
3: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
1: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
4: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
1: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6 tysięcy osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10 tysięcy pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Po publikacji Wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
6: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, odpowiedzialność polityczna.
5: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca.
1: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
7: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
1: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101,4 FM.
1: Pogoda dziś deszczowa i pochmurna, pada szczególnie na północy, w centrum i na wschodzie. Alerty obowiązują we wschodniej połowie Polski. Burze mogą pojawić się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Reklama.
11: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
10: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 13:00, popołudnie na najlepszej fali w regionie. Dziś będziemy mówić o problemach z wrocławskim mostem, bo remont będzie droższy i prawdopodobnie dłuższy niż przewidywano. Więcej szczegółów za chwilę.
10: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

po polsku.

0: Problemy na remoncie Włocławskiego mostu. Utrudnienia dają się we znaki kierowcom już od dłuższego czasu i na początku mówiono o 13 miesiącach prac. Czyli na początku przyszłego roku powinno wszystko się zakończyć, a teraz się okazuje, że są problemy z konstrukcją pod asfaltem i remont może się wydłużyć nawet o, uwaga, 10 miesięcy. Czyli jeszcze półtora roku takich korków jak obecnie. Do tego remont ma być też droższy. Do tematu będziemy oczywiście jeszcze powracać. Za moment powracamy do grania.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia

życia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12. Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: kochani, dobra wiadomość dla kierowców. Czasem przydadzą się jakieś dobre wiadomości, nie? Paliwo dziś jest tańsze niż wczoraj. Nie dużo, ale jednak tańsze. Są ceny maksymalne nowe. Ceny maksymalne 6,30 za litr benzyny 9,5 i 6,93 za litr diesla. No a diesel to już był powyżej 7, więc trochę taniej, ale nadal dystrybutor to prawdziwa ściana płaczu. Wracamy do grania.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
5: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
5: Po polsku.

0: Zaglądamy dość daleko, bo do Japonii, uwaga, właśnie czytam, że tam powstało pierwsze laboratorium w 100% obsługiwane przez roboty. Niby okej, bo się nie powinno nic wynosić z tego laboratorium, no nie? Chociaż bunt maszyn w tym przypadku może być bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że nie mają twarzy Arnolda Schwarzeneggera.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany, co dalej.
2: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
3: Ja chciałam iść do leśniczej.
4: Jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
1: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
5: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera, odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
1: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach, Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne, oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa otwiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
6: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
1: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21:00.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101,4 FM.
1: Do końca tygodnia otrzyma się zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami. Dziś sporo chmur i deszcz i póki co na wschodzie burze i silny wiatr. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dziś od 10 do 14 stopni. Cieplej na wschodzie do 20 na obszarach podgórskich, miejscami nawet tylko 8 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Reklama.
10: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
11: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
12: Komfort zaczyna się najbliżej ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak, również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma, poczuj różnicę od pierwszego założenia.
13: Porek. Reklamie.
14: Kilka minut po 14, popołudnie na najlepszej fali we Włocławku i regionie. Za moment powiemy o nowym muralu, który ma powstać w stolicy Kujaw. Gdzie konkretnie? Wszystkie szczegóły za chwilę.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, we Włocławku powstanie nowy mural, tym razem na osiedlu Południe, konkretnie na Zespole Szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Miasto zorganizowało konkurs, a inicjatywa realizowana jest w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego. Mural ma przedstawiać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, patrona szkoły. We Włocławku ostatnio murali bardzo dużo. Czy one mają jakąś wartość artystyczną? A nie będę mówił, sami ocencie. Póki co ratusz szuka projektu na kolejny. Tym razem na Zespole Szkół imienia Krzysztofa Baczyńskiego.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie. Po polsku.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś gościem w naszym radiowym studiu jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry Panie
2: Prezydencie. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Panie Prezydencie, czas szybko leci, 7 maja 2024 roku, taka pamiętna dla Pana chyba data, został Pan mianowany, zaprzysiężony na prezydenta Włocławka, no tak jak powiedziałam, 2 lata minęły i co, zadowolony Pan, Panie Prezydencie, z wybranego kierunku?
2: Po pierwsze tak, po pierwsze to jest ogromne wyróżnienie i zaszczyt, który otrzymałem od mieszkańców Włocławka, ten mandat zaufania jednak był silny, jest silny, mam nadzieję, cały czas. I z tego, co słyszę, co też mieszkańcy mi mówią, to widzą mieszkańcy, że jest zmiana, że dużo już wykonaliśmy, takich nawet rzeczy, które wydawały się niemożliwe, no przykład apteki całodobowej na przykład.
1: Znowu. Na przykład?
2: Tak. Albo wydarzeń na Starym Rynku, które też wydawały się, że absolutnie nie ma tam miejsca na imprezy kulturalne, a jednak już 2 edycje festiwalu 3 maja za nami, więc faktycznie dużo się dzieje, dużo już się udało zrobić, chociażby oddaliśmy alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przejście pieszo-rowerowe, które połączyło Park Sienkiewicza z bulwarami, ale też, prawdę mówiąc, jeszcze bardzo, bardzo dużo przed nami. Ogromna ilość rzeczy już się dzieje, jest wykonywana chociażby tak w obszarze rewitalizowanym, no ale na to się umawialiśmy, to znaczy ja traktuję swój program wyborczy bardzo poważnie i punkt po punkcie go realizuję i jak obiecałem mieszkańcom, że przebudujemy kamienice w obszarze rewitalizowanym, że zbudujemy nowe, no to teraz robimy. Jak mówiłem, że przebudujemy 3 maja, czy zbudujemy zielone tereny Śródmieścia, to robimy. Po prostu to, do czego się zobowiązałem, traktuję jako poważną sprawę i konsekwentnie, krok po kroku realizuję swój program.
1: Panie Prezydencie, jak radzi sobie Pan z problemami, których nie brakuje, choćby no na przykład ta inwestycja, o której Pan wspomniał, zielone tereny Śródmieścia, ona w zasadzie powinna być już dawno zakończona. No, mieliśmy zimę, niespodziewanie długo, ale mimo wszystko ona powinna dobiegać końca. Tymczasem wydaje się, że drugi termin też nie zostanie dotrzymany przez wykonawcę. Więc tych problemów nie brakuje. Nie brakuje też krytyki ze strony mieszkańców. Jak Pan sobie z tym radzi?
2: No, z tą krytyką to raczej jak jest, to jest mało konstruktywna. Z tą konstruktywną ludzie potrafią przyjść do mnie i rozmawiać, i wtedy bardzo często w rozmowie, kiedy pokazuję szerszy kontekst, no to przyznają mi rację, bo to nie jest tak, że świat jest biało-czarny. No, świat ma wiele odcieni i trzeba czasami te odcienie poznać, żeby zrozumieć daną sprawę. Natomiast no ja robię swoje, ja jakby zbytnio się nie przejmuję jakimiś takimi fake newsami czy hejtowaniem, dlatego że uważam, że pracuję na maksa swoich możliwości. Wymagam od siebie więcej niż od swoich współpracowników, więc uważam, że to jest uczciwe też podejście i ze spokojem podchodzę, jak mieszkańcy to oceniają finalnie po tych 5 latach, to przyjmę po prostu, no nie będę się kłócił. Jeżeli ktoś będzie lepszy, ktoś będzie mógł więcej z siebie dać, to bardzo dobrze i naszemu miastu potrzeba po prostu zaangażowania, konsekwencji i to z siebie próbuję dać i myślę, że mieszkańcy też widzą tego efekt.
1: Rozmawia Pan z mieszkańcami, udaje się czasami mieszkańcom przekonać Pana do swoich pomysłów i
2: rozwiązań? Tak, bardzo często i bardzo często reaguję też, no nie tylko na takich wydarzeniach jak teraz ostatnio na festiwalu 3 maja, gdzie była kawa z prezydentem i no i też fajne spotkania, bo miałem na przykład kilka osób, które powiedziały, że przeniosły się do Włocławka w ostatnim czasie i im się bardzo podoba i zrobiły to bardzo świadomie i jak gdyby podawały szereg takich argumentów, dlaczego Włocławek jest fajne, które dla nas, mieszkańców Włocławka, są oczywiste,
1: ale ich nie widzimy na co dzień.
2: Ich nie widzimy na co dzień, ale jak ktoś przyjeżdża z innych miejscowości, no to chociażby możliwość swobodnego poruszania się po mieście, albo korzystania z zieleni, zadbanej zieleni publicznej. No
1: z tym poruszaniem się w tej chwili po mieście,
2: jest gorzej, jasne.
1: Jest gorzej. Ja wiem, że to sytuacja przejściowa, ale tak jest, takie są.
2: Tak, tak, oczywiście, ale też no, mieszkańcy wiedzą, chociażby jak realizowaliśmy, nie wiem, Aleję Jana Pawła II, że są kłopoty, ale teraz mamy w tej części wyremontowanej naprawdę bardzo ładną przestrzeń i no już chyba zapomnieli kierowcy, jakie były z tym trudności. No ja się cieszę, że też mieszkańcy Włocławka są wyrozumiali i wiedzą, że no jest czas trudniejszy po to, żeby było lepiej i wspólnie jednak budujemy i mamy to poczucie takiej wspólnoty, wspólnej odpowiedzialności za to, żeby Włocławek był najlepszą wersją siebie i żeby był po prostu bardzo dobrym miejscem do życia.
1: Za coś szczególnego chciałby pan z okazji tych 2 lat podziękować mieszkańcom, wspólnych lat z mieszkańcami Włocławka?
2: No na pewno za wyrozumiałość, tak jak powiedziałem, i za to wsparcie. I to jest wsparcie tak jak w takich pozytywnych słowach, ale też ostatnio miałem taką sytuację, kiedy pan do mnie napisał, że bardzo fajny plac zabaw, ale jest tam jakiś taki element, który zagraża bezpieczeństwu. Dzisiaj już ten element jest usuwany, więc za tą interaktywność, za to, że to nie są takie pretensje, o tam debile coś źle zrobili, tylko takie właśnie poczucie, że to jest nasz wspólny dom i wspólnie o ten nasz dom dbamy i wiemy, jak się w tym domu poruszać.
1: Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie
2: prezydencie.
1: Dziękuję
2: panie redaktor, dziękuję państwu.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: popołudnie na najlepszej fali we Włocławku i okolicach, a kochani, przynajmniej trzy osoby w jeden dzień przeprowadziły się do Włocławka z terenu powiatu lipnowskiego, a wszystko jest zasługą policjantów. Jak to? Bo lipnowscy policjanci chwalą się, że tylko w jeden dzień zatrzymali trzy osoby poszukiwane, które powinny być w zakładzie karnym. No i teraz szybciutko zmieniły miejsce zamieszkania. Z Lipna, no Włocławek Mielęcin. Może to jest w ogóle sposób na zwiększenie liczby mieszkańców.
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie mokrym.

0: się pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Zabijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes telewizji Republika wezwany do prokuratury, chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
2: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
1: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
1: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę i czy powoływali się na status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
4: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
1: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
1: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20, na obszarach podgórskich najchłodniej do 8 stopni. Sporo chmur i deszczu, na wschodzie burze i silny wiatr, a w nocy przymrozki do minus 3 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Reklama.
9: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś. Albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Wiktoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
10: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
11: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 15:00, popołudniowej godziny szczytu. Gdzie się korkuje na ulicach Włocławka i regionu? O tym będziemy sobie rozmawiać za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: popołudniowe godziny szczytu, no i korkuje się na drogach Włocławka. Duży ruch oczywiście i korki przy Moście Stalowym, zarówno od Lipnowskiej, jak i Brzeskiej czy Wyszyńskiego. Oprócz tego staniemy sobie na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego, Krajowej 91 i Alei Królowej Jadwigi. Tłoczno też na Kapitulnej, na skrzyżowaniu Kapitulnej jest Długą i Wysoką, czy w okolicach Ronda Falbanka. Jeżeli widzisz korek albo wypadek, daj znać innym, no i napisz na naszego radiowego messengera albo wyślij głosówkę, my od razu podamy tę wiadomość innym. Aha, korkuje się też Płocka na dojeździe od strony centrum w kierunku Tamy, w kierunku Ronda u zbiegu z Aleją Kazimierza Wielkiego.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Po reklamie.

0: po polsku.
1: Reklama.
2: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zyskuje nowy sprzęt. Fizjoekspert wśród wystawców na włocławskich senioraliach. Oraz uciekał, by nie trafić za kraty. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W ramach włocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek. Mówi Kamila Kalinowska, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert.
2: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze włocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert.
1: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko. To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupu z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia. Natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło. Dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echo endoskopami i każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1. Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 37-latka, który uciekał przed kontrolą drogową. Kierowca Audi jechał 113 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 50 km na godzinę, ignorując sygnały do zatrzymania i stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna nie posiada prawa jazdy. Jest poszukiwany do odbycia kary więzienia i prowadził pod wpływem środków odurzających. W aucie policjanci znaleźli blisko 50 gramów narkotyków, m.in. marihuanę, amfetaminę i MDMA. 37-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Wtorkowe popołudnie trwa, sprawdzamy co dzieje się na drogach. Wiadomość od Bartka wysłana na naszego radiowego messengera, posłuchajmy.
1: Korkuje się z rondo od strony Fryderyka Chopina i od strony Okrzei przy rondzie Witosa.
0: Popołudniowe godziny szczytu, oczywiście wielkie dzięki. Tam była jeszcze propozycja muzyczna i po 16 postaramy się ją spełnić. Jeżeli widzisz korek, wypadek, coś nieoczekiwanego, daj znać innym, wysyłając wiadomość albo głosówkę na naszego radiowego messengera. Za moment wracamy do grania.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78. Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocja w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: W, jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar ugaszony. Leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
1: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzast.
3: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
1: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
1: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami zostanie z nami do końca tygodnia. Chłodniejsze powietrze napłynie nad Polskę zachodnią, natomiast na wschodzie zrobi się cieplej. Dziś sporo chmur i deszczu, a na termometrach od 10 do 14 stopni. Przeważnie na wschodzie cieplej do 20, na obszarach podgórskich chłodniej do 8.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
8: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
9: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
10: Po reklamie.
11: Jesteśmy po 16:00. W tej godzinie porozmawiamy sobie o propozycjach na Noc Muzeów we Włocławku, bo kilka ciekawych atrakcji znalazłem. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, cześć!

Moi drodzy, już w najbliższą sobotę Noc Muzeów 2026. No i co zobaczyć we Włocławku? Na przykład Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Wszystkie te obiekty będą czynne od 19 do 23. Muzeum etnograficzne i tam wystawy Piękno w Szczególe, Podróż po świecie polskich strojów ludowych. Jest też ceramika, to konkretnie w zbiorach sztuki na Zamczej. Ceramika, forma, dekoracja. A w Muzeum Historii Włocławka Pamięć roślin, historię cmentarzy ewangelicko-augsburskich w naszym regionie oraz monety i banknoty. Do tego będą też dodatkowe

0: Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010, 54 413 7010, 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
1: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
2: Zapraszamy już od 1 maja.
3: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: We Włocławku rozpoczęły się senioralia oraz zielone tereny Śródmieścia nie pałają optymizmem pod względem terminu. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. To już dziś. We Włocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Włocławku. Mówi Zofia Paszkiewicz, starościna włocławskich senioraliów.
4: Przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę.
3: Mówi Andrzej Pudliński, starosta włocławskich senioraliów.
5: Przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
3: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę włocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność. W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa, mówi Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów.
6: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
3: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Włocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
7: Cieszymy się, przeżywamy, no i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
3: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Włocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
8: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
3: Ulica Jańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem. Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Wracam do tematu Nocy Muzeów 2026. Mówiłem o obiektach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, czyli zbiorach sztuki Muzeum Historii Włocławka czy Muzeum Etnograficznym. Te muzea będą czynne od 19 do 23. Od 18 do 23 będzie Skarbiec Fajansu. I tam m.in. 3D w biznesie, mini wykład połączony z pokazem możliwości drukarek 3D, nocna zmiana na produkcji, czyli oprowadzanie po ekspozycji dotyczącej powojennych metod produkcji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Noc muzeów we włocławskim Skarbcu Fajansu w najbliższą sobotę od 18 do 23.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
1: Po polsku.
7: Czy już?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia. Agnieszka Trojanowska-Bis, nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze, do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Namówią, jak było.
2: Procenty, geometria dużo.
3: Geometria ogólnie dużo. 45, 50.
4: No, 80.
1: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero od 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kowalec.
5: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
1: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne. Nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wynarska.
6: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
7: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
6: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
7: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
6: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
1: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca. Do przedszkoli w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 10 do 14 stopni dziś przeważnie cieplej, na wschodzie do 20 na obszarach podgórskich. Do zaledwie 8 stopni sporo chmur i deszczu i taka pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia. Chłodniejsze powietrze napłynie nad zachodnią Polskę, natomiast na wschodzie zrobi się cieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Reklama.
11: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
12: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
13: Zapraszamy już od 1 maja.
14: Po reklamie.
15: Jesteśmy po 17:00 w tej godzinie. Między innymi sprawdzimy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka, ale przede wszystkim to gramy mnóstwo muzyki. Filip Weczkowski, cześć.
16: WPP na 101,4 FM.

0: Gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka? Oczywiście most stalowy i o tym dzisiaj już wspomniałem. Okazuje się, że remont może potrwać dużo dłużej niż przewidywano, czyli nie do początku przyszłego roku, a nawet o 10-11 miesięcy dłużej. Oprócz tego na ten moment nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 Maja z Przedmiejską Piekarską i Zapieckiem, Jagiellońską, fragmentem Jagiellońskiej, czy skrzyżowaniem Bojańczyka Szczęśliwej i Zielonego Rynku.
1: Reklama. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane,

0: czysta.
1: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
2: Po reklamie.

0: Głośno jest to wycieczkowcu Hondius, na którego pokładzie część osób zostało zainfekowanych hantawirusem. I teraz, po tym jak wycieczkowiec dopłynął, pacjenci zeszli z niego, okazuje się, że coraz więcej tych zakażonych. No tak. Jak na wycieczkowcu można było ograniczyć zakażenia? Jak tam nie ma lasów, to nie było czego zamknąć.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie. Po polsku.

kilkanaście minut do 18. No i oczywiście punktualnie o 18 usłyszycie świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy znajdziecie chociażby na naszym radiowym Facebooku. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Reklama.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw. Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
2: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
1: Decyzja jest prawomocna, 57-latek dostanie zwrot kaucji. A do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył wiadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 złotych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
1: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
4: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
5: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
1: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór i noc z przelotnym deszczem w większości kraju. Deszczowe chmury zostaną z nami także jutro i to w całej Polsce. Do tego nadal chłodno, od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany powiedział, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. A co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną też wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. A wśród potencjalnych kierunków nazwa się Portugalia, o czym więcej Mateusz Stanicki.
9: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też trzej inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
8: Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. Ostatnim laureatem spoza PSG był Alexandre Lacazette z Olympique Lyon w 2015 roku. Po raz drugi z rzędu najlepszym młodym piłkarzem ligi został uznany Désiré Doué też z PSG. Natomiast Pierre Sage z ekipy Lens zdobył nagrodę dla najlepszego trenera. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cristea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1, 7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem, jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.
10: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
11: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
10: Po reklamie.
12: Jestem przekonany, że miło spędziliście poranek i przedpołudnie w towarzystwie Bartka i Patryka, popołudnie przy dobrej muzyce od Filipa, a teraz zapraszam do słuchania radia wieczorową porą, bo za sterami zasiadam ja, cały na biało. Nie no, żartuję, na biało to na pewno nie. W dobrym humorze, jak słyszycie, wita się z Wami Patryk Kamiński. Dzień dobry Włocławek i okolice. Wtorek, 12 maja, 132 dzień roku. Gdyby ktoś był zainteresowany, to do wakacji pozostały 44 dni. Tyle statystyki, imieninowe życzenia i uściski dłoni przesyłamy dla Dominika i Pankracego. Z nietypowych świąt obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Dla pań pielęgniarek też przesyłamy dobre słowo, życząc życzliwych i zawsze uśmiechniętych pacjentów i aby na koncie wszystko się zgadzało na koniec każdego miesiąca. Przed nami 4 wspólne godziny na antenie Radia Włocławek. Co dobrego przyniósł wtorek? Odpowiedź przez najbliższe godziny.
10: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Według zapowiedzi, które mam przed sobą, 7 czerwca na włocławskich bulwarach odbędzie się kolejna edycja koncertu Fajansowe Sny, organizowanego w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku wydarzenie będzie miało szczególny charakter, ponieważ będzie organizowane w ramach Roku Ludzi Filmu z Kujaw i Pomorza. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki i z tego co widzę, lista nazwisk wygląda imponująco. Na wspomnianej liście znaleźli się Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki oraz Tede. Koncert Fajansowe Sny rozpocznie się 7 czerwca o godzinie 18 na włocławskich bulwarach. Wstęp na wydarzenie będzie wolny. Wiele wskazuje na to, że kolejne gwiazdy estrady przyjadą do Włocławka. Oby tylko pogoda dopisała, bo z tego co pamiętam w zeszłym roku trzeba było plenerowy koncert przenosić do Hali Mistrzów, bo aura była, nazwijmy to umownie, mało koncertowa. W ubiegłym roku długie kolejki widzów czekały na wejście do Hali Mistrzów, by obejrzeć niezapomniany koncert Wiki Gabor, Justyny Steczkowskiej i Natalii Kukulskiej. Oby w tym roku pogoda nie sprawiła już psikusa, bo przecież koncert w plenerze brzmi o wiele lepiej niż w sportowej hali. Na antenie Radia Włocławek gramy polskie przeboje gwiazd, debiutantów i lokalnych artystów. Wiem doskonale, że we Włocławku działa wielu raperów, bo sukcesywnie zapoznaję się z ich twórczością. Trochę jest mi przykro, bo wiele utworów naprawdę chciałbym zagrać na naszej antenie, ale niestety

0: Niestety pewne słowa dyskwalifikują te utwory do emisji w radiu, a uwierzcie, bardzo żałuję. Za chwilę na 101.4 FM raper Grzechu, czyli Grzegorz Lewandowski. Grzechu po wielu latach przerwy wrócił do nagrywania, a jednym z ostatnich singli jest utwór pod tytułem Jesteś, którego za chwilę posłuchamy. W Radiu Włocławek, jak doskonale wiecie, wspieramy lokalnych twórców i gramy utwory różnych muzycznych gatunków.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
1: Po reklamie.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zyskuje nowy sprzęt. Fizjoekspert wśród wystawców na włocławskich senioraliach. Oraz uciekał, by nie trafić za kraty. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W ramach włocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek. Mówi Kamila Kalinowska, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert.
2: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze włocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert.
1: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko. To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia. Natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja w imieniu podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło. Dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1. Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z pogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 37-latka, który uciekał przed kontrolą drogową. Kierowca Audi jechał 113 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 50 km na godzinę, ignorując sygnały do zatrzymania i stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna nie posiada prawa jazdy. Jest poszukiwany do odbycia kary więzienia i prowadził pod wpływem środków odurzających. W aucie policjanci znaleźli blisko 50 gramów narkotyków, m.in. marihuanę, amfetaminę i MDMA. 37-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
2: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
3: Zapraszamy już od 1 maja.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

Borys Piotrowski. To imię i nazwisko, które przez najbliższe lata będzie rozsławiało Włocławek, nie tylko w Polsce, ale może za kilka lat również na całym świecie. Młody kierowca driftowy zainaugurował właśnie pierwszą rundę Polish Drift Show, zajmując drugie miejsce. Letni sezon w wykonaniu naszego kierowcy rozpoczął się bardzo dobrze. Mimo problemów technicznych ze swoim nowym autem udało się zakończyć rywalizację na drugim stopniu podium. Borys świetnie poradził sobie ze stresem i przegrzewającym się silnikiem oraz wyciekającym płynem chłodniczym ze swojego auta. Samochód co prawda zawodził, ale nie zawiodły umiejętności włocławskiego kierowcy, dzięki czemu udało się zdobyć 80 punktów, co przełożyło się na wspomniane drugie miejsce. Teraz czas na naprawę auta i ustalenie przyczyn przegrzewania się samochodu. Mechanicy mają 2 tygodnie, by przygotować samochód na kolejną rundę, która tym razem odbędzie się na torze w Kielcach. Tak to czasem jest, gdy technika zawodzi, umiejętności potrafią pokonać przeciwności losu. Brawa dla Borysa, czekamy na kolejne dobre wiadomości, tym razem z toru w Kielcach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku. Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
2: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
1: Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała, że rozporządzenie jest gotowe i czeka już tylko na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę, i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
3: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą, sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alcento.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: A to nie jedyne problemy.
4: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
1: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz...
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w całym kraju i nadal chłodno. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni rozegrają w tym tygodniu decydujące dwa mecze o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Do kadry po długiej przerwie i licznych kontuzjach wraca Szymon Sićko.
9: Trochę czuję się jakby pierwszy raz był na zgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. To fajne uczucie, czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
8: Pierwszy mecz z faworyzowaną Austrią jutro w Gracu.
9: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
8: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu w Ameryce Południowej. Meksykańscy kibice nie mogą się doczekać.
10: Jestem podekscytowany, będziemy gospodarzami, więc musimy zrobić dobre wrażenie, zadbać o ulicę. Przede wszystkim jestem podekscytowany, że to wszystko się zaczyna.
8: Niektórzy kibice uważają jednak, że jeszcze nie wszystko zapięte jest na ostatni guzik.
11: Szczerze mówiąc, uważam,

0: że żadne Mistrzostwa Świata, żadne miasto nie jest naprawdę gotowe, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Ale myślę, że tak jak zawsze, Meksyk ostatecznie zawsze wszystko robi dobrze i jak się da, ale dobrze.
1: Mundial ruszy 11 czerwca na dwóch meksykańskich stadionach. W stolicy gospodarze podejmą RPA, a w Guadalajarze Korea Południowa zagra z Czechami. Jonathan Narváez z UAE i Team Emirates wygrał czwarty etap wysiłku klasyjnego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
2: Gdy dobra, bo polska muzyka gra z głośnika i słyszycie lokalne informacje z Włocławka i okolicy, to znaczy, że na 101,4 FM gra dla Was Radio Włocławek. Wieczorową porą na antenie Waszego ulubionego radia przekazujemy Wam lokalne ciekawostki, mówimy o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i z uśmiechem mówimy o tematach poważnych i tych trochę mniej poważnych. Za kilka minut sprawdzimy, jakie są plany dotyczące jednej ze ścian 4. Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku.
3: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Na facebookowym profilu Miasta Włocławek został ogłoszony konkurs na projekt i wykonanie muralu na Baczynie, inspirowanego twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i historią Polski walczącej. Miejscem, gdzie pojawi się nowy mural, będzie jedna ze ścian 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ulicy Kaliskiej. Swój projekt mogą zgłaszać artyści profesjonalni i amatorzy, którzy mają wizję, jak może wyglądać wieloformatowe malowidło na ścianie Włocławskiego Liceum. Zwycięzca projektu zgarnie 5000 zł, będzie mógł zrealizować projekt w miejskiej przestrzeni i stworzyć dzieło, które pozostanie na ścianie szkoły na kolejne lata. Projekt muralu trzeba przedstawić do 5 czerwca. Wynik konkursu zostanie ogłoszony ostatniego dnia miesiąca, a mural ma być gotowy do końca września. Projekty oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta, Galerii Sztuki Współczesnej oraz Środowiska Artystycznego Włocławka. O wyborze najlepszej pracy zadecydują walory artystyczne oraz zgodność z tematyką konkursu. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie internetowej Włocławka. Zachęcamy więc artystów z naszego miasta i okolicy do podjęcia się wyzwania i zrealizowania swojego projektu dotyczącego patrona 4. LO, czyli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

kalendarzu urodzin znanych i lubianych dzisiaj kilka doskonale znanych nazwisk ze szklanego ekranu i sportowych aren, a teraz szczegóły. 68. urodziny świętuje wokalista i perkusista zespołu Kiss, Erik Singer. 58 lat na liczniku ma od dzisiaj aktor filmowy, teatralny i dubbingowy Jacek Braciak. Również 58 lat skończył dzisiaj król deskorolki, czyli Tony Hawk. 48 lat temu w Koluszkach urodziła się piosenkarka i autorka tekstów Lidia Kopania. 45 wiosen świętuje amerykański aktor Rami Malek. 43. urodziny celebruje Adam Bielecki, alpinista i himalaista. 43 lata ma od dzisiaj aktorka Alicja Bachleda-Curuś. 38 lat skończył były brazylijski piłkarz Marcelo. Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 12 maja.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Jeśli dobrze pamiętam, to w ubiegłym tygodniu informowałem Was o 105 urodzinach mieszkanki Piotrkowa Kujawskiego, a chwilę temu znalazłem informację o 102 urodzinach mieszkańca Skępego. Jubilatem z powiatu lipnowskiego jest pan Felix Smyk, który skończył 102 lata. Jubilat jest postacią znaną wśród mieszkańców lokalnej społeczności. W latach powojennych jako lekarz weterynarii organizował w gminie opiekę weterynaryjną. Ponadto angażował się w działalność społeczną. Jest również oficerem weteranem Armii Krajowej w stopniu kapitana. Jubilat w 2000 roku został również uhonorowany tytułem Zasłużony dla miasta i gminy Skępe. Z okazji urodzin pojawił się tradycyjny tort, życzenia, rozmowy i wspomnienia. Szanownemu jubilatowi z powiatu lipnowskiego wypada więc życzyć kolejnych wielu lat w zdrowiu i czułych objęciach rodziny.
1: Reklama.
2: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
3: Zapraszamy już od 1 maja.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw? Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby. Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
1: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
3: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
1: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
4: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
1: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
5: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
1: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach wygenerowane przez sztuczną inteligencję postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
6: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
1: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
7: Procenty, geometria dużo.
8: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
9: No z 80.
1: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju przydadzą się jutro parasole, do tego chłodno od 11 stopni na Podlasiu przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim do 14 na Dolnym Śląsku.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
12: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.
9: polskie przeboje, które doskonale znacie, zapomniane hity z lat 80. i 90. oraz lokalne newsy, taki zestaw każdego dnia na 101.4 FM słyszycie w swoim ulubionym Radiu Włocławek. Słyszymy się już po godzinie 20, więc z radością powiem wszystkim dobry wieczór. Z radiowego studia, z samego serca Włocławka, melduje się Patryk Kamiński. Dzięki, że cały czas jesteście razem z nami po drugiej stronie. Za kilkanaście minut powiem więcej o dzisiejszym pierwszym półfinale Eurowizji i sprawdzę mniej więcej o której godzinie możemy się spodziewać występu Alicji Szemplińskiej.
12: Włocławek po polsku na 101.4 FM.

leci! Rok szkolny powoli zbliża się do końca. Do wystawienia ocen pozostał praktycznie miesiąc, a później to już wiadomo, tylko zakończenie roku, świadectwo i długo wyczekiwane wakacje. Ostatnie dni w naszym regionie to czas, gdy swoje talenty muzyczne

pierwszoklasistów po raz pierwszy stanęło na scenie sali koncertowej, prezentując swoje umiejętności w grze na gitarze klasycznej, saksofonie, fortepianie, skrzypcach i puzonie. Wszystkie wykonania publiczność nagrodziła ogromnymi brawami. To w lipnie, a dla odmiany w Brześciu Kujawskim w poniedziałek odbył się recital fletowy. Na scenie wahadła wystąpili uczniowie zespołu szkół muzycznych imienia Czesława Niemena we Włocławku, pochodzący z gminy Brześć Kujawski, a dokładnie Magdalena Tomczak i Mikołaj Derengowski. Młodym muzykom akompaniował dr Jacek Szczepański. Ogromnie cieszy fakt, że młodzi muzycy mają możliwość pokazania publiczności swojego talentu, czy to w sali koncertowej szkoły muzycznej, czy na scenie w Centrum Kultury. Takie występy przed publicznością są okazją do prezentacji swojego dorobku artystycznego i dodają w pewnym sensie pewności przed kolejnymi występami dla jeszcze większej publiczności.

0: Za około 30 minut rozpoczną się pierwsze emocje związane z tegoroczną Eurowizją. Punktualnie o 21 w Wiedniu rozpocznie się pierwszy półfinałowy koncert konkursu piosenki Eurowizji. Dla nas pierwszy półfinał jest istotny, ponieważ na scenie zobaczymy dzisiaj Alicję Szemplińską, reprezentującą Polskę. Wokalistka na eurowizyjnej scenie zaprezentuje balladę pod tytułem Pray. Co wiemy o dzisiejszym koncercie? Na scenie zaprezentuje się 15 wokalistów i wokalistek, a Alicja Szemplińska na scenie pojawi się jako przedostatnia, więc jej występ wstępnie planowany jest mniej więcej na godzinę 22:15. Do wielkiego finału, który odbędzie się w sobotę, z dzisiejszego półfinału awansuje 10 artystów. Według specjalistów Alicja Szemplińska nie powinna mieć większych problemów, żeby znaleźć się w tym właśnie gronie. O awansie do finału Eurowizji zadecydują głosy widzów. Zgodnie z regulaminem konkursu, widzowie nie mogą oddawać głosów na reprezentanta własnego państwa, czyli możemy głosować na pozostałe 14 konkursowych prezentacji. Oprócz Polki, na scenie zobaczymy dziś m.in. reprezentantów Belgii, Włoch, Chorwacji, Niemiec, Portugalii, Szwecji czy Litwy. Transmisja koncertu w telewizyjnej jedynce i w internecie. Trzymamy mocno kciuki za dobry występ Alicji Szemplińskiej i mamy nadzieję na awans do sobotniego finału.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą, ciężkie plecaki, telefony. Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
2: Po polsku.

0: czytam, że szykuje się zmiana na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie. Po 23 latach kierowania placówką kulturalną przez dyrektor Elżbietę Madajczyk czas na zmiany. Ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora wygrała mieszkanka Brześcia Kujawskiego Agnieszka Sakowska i za kilka tygodni pani Agnieszka pokieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bądkowie. W konkursie wzięły udział dwie osoby, obecna dyrektor i wspomniana kandydatka, i po przeprowadzonym konkursie władze gminy postanowiły powierzyć funkcję nowej pani dyrektor. Jak to mówią, zmiany są potrzebne. Młodość, nowe pomysły, nowe spojrzenie na kulturę i lokalne inicjatywy na pewno w najbliższych miesiącach będą siłą napędową Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie. Nowej pani dyrektor gratulujemy i życzymy powodzenia na nowym stanowisku.
1: Reklama.
2: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
3: Zapraszamy już od 1 maja.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sejm będzie pracować nad 4 projektami w sprawie kryptowalut. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada finanse tylko jednej parafii. Miriam Lipińska. Sejm będzie pracować nad 4 projektami w sprawie kryptowalut. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada finanse tylko jednej parafii. Miriam Lipińska. 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. To projekty rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. 2 wcześniejsze projekty w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki zawetował. Teraz deklaruje, że jest za regulacją kryptowalut, ale zgodnie z jego projektem.
2: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa.
1: Rząd chce jednak pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiS przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady w Warszawie notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
1: Zbigniew Ziobro ma 26

0: zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Specjalna komisja powołana przez kardynała Grzegorza Rysia weźmie pod lupę finanse najbogatszej parafii w Polsce. Chodzi o parafię Bazyliki Mariackiej, którą przez wiele lat zarządzał ksiądz Dariusz Raś. Został usunięty z funkcji proboszcza przez poprzedniego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego pod zarzutem braku przejrzystości finansowej. Miał bez zgody metropolity pozyskiwać dotacje, zakładać lokaty, kupować i sprzedawać samochody i waluty. Sprawę jeszcze raz ma zbadać powołana właśnie komisja, potwierdza rzecznik kurii, ksiądz Piotr Studnicki.
1: Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące gospodarowania mieniem i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie decyzjalnym. Nie powinien być rozstrzygany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy.
0: Ksiądz Raś odwołał się od dekretu arcybiskupa Jędraszewskiego, ale w ubiegłym roku decyzję o jego odwołaniu podtrzymał papież Leon XIV. Warszawa szuka sposobu na niż demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo, że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówi dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
2: Rada Warszawy zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyna i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
0: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy. Właśnie rusza półfinał Eurowizji, w którym reprezentantka Polski Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. 24-letnia wokalistka zaśpiewa balladę Pray.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101,4 FM.
0: Jutro nadal pochmurno z przelotnym deszczem w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni rozegrają w tym tygodniu decydujące 2 mecze o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Do kadry po długiej przerwie i licznych kontuzjach wraca Szymon Sićko.
7: Trochę czuję się jakby pierwszy raz był na zgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. To fajne uczucie, czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
6: Pierwszy mecz z faworyzowaną Austrią jutro w Gracu.
7: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
6: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na 2 kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu w Ameryce Południowej. Południowej. Meksykańscy kibice nie mogą się doczekać.
8: Jestem podekscytowany, będziemy gospodarzami, więc musimy zrobić dobre wrażenie, zadbać o ulicę. Przede wszystkim jestem podekscytowany, że to wszystko się zaczyna.
6: Niektórzy kibice uważają jednak, że jeszcze nie wszystko zapięte jest na ostatni guzik.
8: Szczerze mówiąc, uważam, że żadne mistrzostwa świata, żadne miasto nie jest naprawdę gotowe, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Ale myślę, że tak jak zawsze, Meksyk ostatecznie zawsze wszystko robi dobrze i jak się da, ale dobrze.
6: Mundial ruszy 11 czerwca na dwóch meksykańskich stadionach. W stolicy gospodarze podejmą RPA, a w Guadalajarze Korea Południowa zagra z Czechami. Jonathan Narváez z UA i Team Emirates wygrał czwarty etap wysiłkowarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
9: Polskie taneczne przeboje numer 1, idealne do pracy na nocnej zmianie, gra dla Was Radio Włocławek. Jeśli już jestem przy nocnych zmianach, to jak zawsze wszystkich pracujących w fajansowym mieście i okolicy pozdrawiam, życząc spokojnej pracy. Kto podróżuje przy dźwiękach naszego radia, niech bezpiecznie jedzie do celu przy ulubionych przebojach. W ostatniej wspólnej godzinie sprawdzę, jak poszło wokaliście Alanowi Lubińskiemu z Izbicy Kujawskiej w finale The Voice Kids.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Turyści, którzy odwiedzają Włocławek i Kujawy, między innymi zachwycają się włocławskim fajansem. Z kolei turyści na Podhalu od niedawna zachwycają się pluszowymi oscypkami. Czytam, że pluszowe oscypki inspirowane tradycyjnym podhalańskim serem szturmem wdarły się na listę najchętniej kupowanych pamiątek pod Tatrami. Kolorowe, miękkie i zabawne maskotki coraz częściej konkurują z klasycznymi owieczkami i ciupagami. Wśród stoisk z rękodziełem, tradycyjnymi ciupagami czy pluszowymi owieczkami pojawiła się nowość, która szybko stała się sensacją. Pluszowe oscypki, stylizowane na słynny podhalański ser, pojawiły się na straganach i niemal natychmiast podbiły serca odwiedzających. Maskotki dostępne są w różnych wariantach. Niektóre mają góralskie kapelusze, inne kokardki. Cena jednej maskotki to około 35 zł. Nietypowy gadżet stał się nie tylko modnym prezentem, ale i nowym symbolem regionu. Tak sobie myślę, że te 35 zł za upominek na Krupówkach to cena chyba promocyjna, ale spokojnie, zacznie się sezon, będzie popyt, to i cena pójdzie w górę. Co jak co, ale górolom dudki zgadzać się muszą.

0: programy talent show mają to do siebie, że tylko jedna osoba w nich wygrywa, a reszta po prostu cieszy się z udziału i niesamowitej muzycznej przygody. Za nami finał programu The Voice Kids. W tegorocznej edycji mocno trzymaliśmy kciuki za Alana Lubińskiego z Izbicy Kujawskiej. Młody wokalista z naszego regionu dotarł aż do finału programu. Każdy z trenerów, czyli Blanka, Cleo i Trips, do wielkiego finału mogli wyznaczyć po jednym z trzech uczestników. Po wykonaniu przez każdą z drużyn dwóch piosenek, decyzją Blanki, do wielkiego finału awansowała Antosia Grobelna. Całe muzyczne show dzięki głosom telewidzów wygrał Wiktor Sas z drużyny Tripsa. Dla Alana udział w programie był na pewno wielką muzyczną przygodą i jestem przekonany, że jeszcze o nim usłyszymy. W sezonie imprez plenerowych Alana z pewnością zobaczymy na niejednym pikniku lub koncercie jako support przed gwiazdami. Gratulujemy młodemu mieszkańcowi Izbicy Kujawskiej dotarcia do finału i życzymy dalszego rozwoju swojej muzycznej pasji.
1: Po polsku.

Mam dla was teraz zagadkę. Co łączy włocławskie osiedle Południe i warszawskie Bemowo? Odpowiedź jest zaskakująca. Dziki. Z tego co czytam, dziki nie tylko dają się we znaki mieszkańcom włocławskiego Południa, ale również obywatelom stolicy. W Warszawie sytuacja jest o tyle poważniejsza niż na włocławskiej jednostce E, że w stolicy podobno już doszło do pierwszych ataków dzików na mieszkańców oraz na domowe zwierzęta. Mieszkańcy Warszawy w temacie dzików są podzieleni. Jedni są za tym, by chronić dzikie zwierzęta. Drudzy, mówiąc subtelnie, są za zdecydowanie bardziej radykalnymi sposobami, twierdząc, że brak reakcji spowoduje, że będzie tylko gorzej. Wiadomo, że nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak poradzić sobie z dzikami. Gdyby to było takie proste, już dawno byłoby po problemie. We Włocławku na miejsce wzywana jest Straż Miejska, w Warszawie podobnie. Ale dziki, widząc nadjeżdżające auto, czmychną szybko do lasu, ale wrócą kolejnej nocy. Kto pierwszy poradzi sobie z dzikami? Włocławek czy Warszawa? Przekonamy się wkrótce. Tematem dzików kończymy nasz program we wtorek. Robi się coraz później, więc będę chyba musiał uważać, kiedy będę wracał na osiedle. Patryk Kamiński, dziękuję za ostatnie wspólnie spędzone godziny. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Słyszymy się jutro od godziny 18. Do usłyszenia. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar lasu w Puszczy Solskiej ugaszony. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw będą trochę niższe niż dziś. Sprawdzimy też atrakcje w Bydgoszczy na Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
1: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. 65-letni pilot zginął. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk zapowiedział specjalne rozporządzenie.
3: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
1: Premier podkreślił, że wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie otwiera drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w stolicy transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej. Jutro maksymalne ceny paliw nieco spadną. W porównaniu z dzisiejszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Europejska Noc Muzeów już w najbliższą sobotę to jedyna taka noc w roku, podczas której drzwi wielu instytucji kultury pozostają otwarte do późnego wieczora. Co przygotowała na tę noc Bydgoszcz, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
4: Warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku. Zaprasza Joanna Pawłowska.
5: Pokaz introligatorski oraz zwiedzanie introligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
4: Nocy muzeów będą też towarzyszyć targi książki. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Beniamin Bukowski.
6: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie, niezwykłą okazję, żeby pobuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata, w kogo sobie tylko wymarzymy.
4: W Europejskiej Nocy Muzeów bierze udział ponad 30 bydgoskich instytucji kultury.
1: Niemal wszędzie Noc Muzeów odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, tylko w Krakowie odbywa się o noc wcześniej, ale już po raz ostatni. Od przyszłego roku wydarzenie będzie miało tę samą datę, co w pozostałych miastach.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pochmurno z przelotnym deszczem w całym kraju i nadal chłodno. Na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: I fajne jest to, że to nie jest tylko opowieść od sukcesu do sukcesu. Tu widać też, jak ogromny wpływ Iron Maiden miał na kolejne pokolenia muzyków i fanów.
1: W dokumencie pojawiają się znane osoby z całego świata i każdy opowiada, jak ten zespół wpłynął na muzykę i kulturę.
0: No i oczywiście są archiwalne materiały, koncerty, kulisy tras i ten cały klimat gigantycznych widowisk, z których Iron Maiden słynie od lat.
1: No a umówmy się, ich koncerty to nie zwykłe granie numerów, to zawsze było wielkie show, scenografia, energia i atmosfera, którą trudno podrobić.
0: I właśnie dlatego taki film najlepiej działa w kinie. Głośny dźwięk, wielki ekran i momentami można się poczuć, jakby się było pod sceną.
1: Zwłaszcza, że premiera zgrywa się z ich najnowszą trasą koncertową, podczas której zespół wrócił m.in. na stadion w Londynie, bardzo blisko miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło.
0: Czyli trochę podróż przez historię rocka, ale też historia ludzi, którzy przez pół wieku nie zwolnili tempa.
1: No a film o Iron Maiden w kinach od 15 maja.
0: I jeżeli lubicie koncertowe emocje, muzyczne dokumenty albo po prostu historię wielkich legend, no to tutaj zdecydowanie warto zajrzeć.
1: To teraz coś totalnie zwariowanego, ale w tym najlepszym kinowym stylu: Kuro Zając i Świątynia Świstaka.
0: Już sam tytuł brzmi tak, że człowiek zatrzymuje się na chwilę i myśli: dobra, ale o co tutaj chodzi?
1: No bo główny bohater jest, uwaga, pół kurczakiem i pół zającem. No to już jest mocny start.
0: Ale okazuje się, że takich jak on może być więcej. I właśnie od tego zaczyna się cała przygoda.
1: No bo nasz Kuro Zając odkrywa, że ma siostra, jego cały gatunek potrzebuje pomocy. No czyli z niewinnej historii robi się naprawdę duża misja.
0: I wiadomo, skoro jest legendarna świątynia, ukryta moc i tajemnica do rozwiązania, no to spokojnie nie będzie.
1: Do tego dochodzi podróż pełna przeszkód, dziwnych przeciwników i momentów, gdzie no trzeba wykazać się odwagą, a nie tylko sprytem.
0: Ale najlepsze w takich historiach są zawsze bohaterowie obok. Tutaj mamy sarkastycznego żółwia
1: i przebojową skunksicę, więc już wiadomo, może będzie trochę chaosu i sporo humoru.
0: I właśnie to jest fajne. Film wygląda na taką typową przygodową animację, ale ma też dużo luzu i zabawy dialogami.
1: No a jednocześnie pod spodem jest historia o szukaniu swojego miejsca i odkrywaniu, kim naprawdę jesteś.
0: Czyli coś dla najmłodszych widzów, ale też taki film, na którym starsi raczej nie będą patrzeć na zegarek.
1: No i umówmy się, takie kolorowe, szalone światy najlepiej wyglądają właśnie w kinie.
0: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Od 15 maja na dużym ekranie.
1: No to tym razem w kinowym wtorku coś dla fanów trochę mrocznych klimatów. Obsesja.
0: I to jest właśnie ten typ historii, gdzie na początku wszystko wygląda całkiem niewinnie, a potem robi się coraz bardziej niepokojąco.
1: No bo mamy chłopaka, który jest zakochany w swojej przyjaciółce, no i zrobiłby naprawdę dużo, żeby zdobyć jej serce.
0: I w pewnym momencie trafia na zabawkę spełniającą życzenia. Taki tani gadżet, niby nic wielkiego.
1: No ale wiadomo, jeśli w horrorze coś spełnia życzenia, no to raczej nie skończy się dobrze.
0: Dokładnie. Bo początkowo wygląda to jak spełnienie marzeń. Dostajesz to, czego chciałeś.
1: No tylko później okazuje się, że każda taka decyzja ma swoją cenę, no i to bardzo konkretną.
0: I właśnie wtedy film zaczyna skręcać w dużo bardziej mroczne rejony. Pojawia się napięcie, niepokój i takie poczucie, że wszystko wymyka się spod kontroli.
1: No bo bohater chciał tylko zmienić swoje życie i zdobyć miłość.
0: A nagle okazuje się, że uruchomił coś, czego no już nie potrafi zatrzymać.
1: No i to jest fajne w takich historiach, no bo one pokazują, że czasem największym problemem nie jest samo marzenie,
0: tylko to, ile jesteś gotowy poświęcić, żeby je spełnić.
1: Do tego dochodzi klimat takiego psychologicznego thrillera. Niby spokojnie, niby normalnie,
0: ale cały czas czujesz, że za chwilę wydarzy się coś złego.
1: No i człowiek ogląda dalej, bo chce zobaczyć, jak daleko bohater się posunie i czy w ogóle da się odwrócić to, co zrobił.
0: Obsesja. Od 15 maja w kinach.
1: Wydarzenia specjalne. No to warto powiedzieć, na co warto się wybrać.
0: I tych rzeczy jest naprawdę sporo, bo to już dawno przestało być tylko miejsce na zwykły seans filmowy.
1: No chociażby wielki finał Ligi Mistrzów 30 maja na kinowych ekranach PSG kontra Arsenal.
0: I powiedzmy sobie szczerze, oglądanie takiego meczu w kinie robi naprawdę duże wrażenie. Ogromny ekran, mocny dźwięk i emocje jak na stadionie.
1: No zwłaszcza, że to finał, czyli ten jeden mecz, gdzie wszystko może się wydarzyć.
0: I nawet osoby, które na co dzień nie oglądają każdego spotkania, często właśnie finał chcą zobaczyć.
1: Bo to już bardziej wydarzenie niż zwykły mecz. Wspólne kibicowanie, reakcja ludzi na sali, każda akcja oglądana na wielkim ekranie.
0: I człowiek nagle łapie się na tym, że emocje są dużo większe niż w domu przed telewizorem.
1: Ale wydarzenia specjalne to nie tylko sport, są też kultowe nocne maratony filmowe.
0: Czyli propozycja dla tych, którzy mówią: jeden film? Nie, no to za mało.
1: I teraz w sprzedaży jest m.in. maraton Mortal Kombat, więc szykuje się noc pełna walk, akcji i totalnego chaosu.
0: I to jest ten klimat, którego serio nie da się zrobić w domu. Sala pełna ludzi, nocny seans i kilka filmów pod rząd.
1: do tego koncerty.

0: widowiska, spektakle teatralne czy też opery.
1: Czyli można przyjść do kina nie tylko na premierę filmu, ale też na coś zupełnie innego.
0: I właśnie dlatego te wydarzenia specjalne robią się coraz bardziej popularniejsze, bo kino staje się takim miejscem wspólnych emocji.
1: A najlepsze jest to, że często trafiają tam rzeczy, których normalnie nie zobaczysz na żywo, bez wyjazdu do innego miasta albo kraju.
0: No czyli jeśli zgarniecie dziś wejściówkę w naszym konkursie,
1: to naprawdę będziesz czego wybierać.
2: To był dzień na 101,4 FM.
3: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. A dziś gościem w naszym radiowym studiu jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie
2: prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Panie prezydencie, czas szybko leci. 7 maja 2024 roku, taka pamiętna dla pana chyba data, został pan mianowany, zaprzysiężony na prezydenta Włocławka. No tak jak powiedziałam, 2 lata minęły. I co? Zadowolony pan, panie prezydencie, z wybranego kierunku?
2: Po pierwsze tak. Po pierwsze, to jest ogromne wyróżnienie i zaszczyt, który otrzymałem od mieszkańców Włocławka. Ten mandat zaufania jednak był silny, jest silny, mam nadzieję, cały czas. I z tego, co słyszę, co też mieszkańcy mi mówią, to widzą mieszkańcy, że jest zmiana, że dużo już wykonaliśmy takich nawet rzeczy, które wydawały się niemożliwe, no przykład apteki całodobowej na przykład. Znowu. Tak. Albo wydarzeń na Starym Rynku, które też wydawały się, że absolutnie nie ma tam miejsca na imprezy kulturalne, a jednak już edycję festiwalu 3 maja za nami, więc faktycznie dużo się dzieje, dużo już się udało zrobić, chociażby oddaliśmy alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przejście pieszo-rowerowe, które połączyło Park Sienkiewicza z bulwarami, ale też prawdę mówiąc jeszcze bardzo, bardzo dużo przed nami, ogromna ilość rzeczy już się dzieje, jest wykonywana chociażby tak w obszarze rewitalizowanym, no ale na to się umawialiśmy, to znaczy ja traktuję swój program wyborczy bardzo poważnie i punkt po punkcie go realizuję i jak obiecałem mieszkańcom, że przebudujemy kamienice w obszarze rewitalizowanym, że zbudujemy nowe, no to to teraz robimy. Jak mówiłem, że przebudujemy 3 maja, czy zbudujemy zielone tereny Śródmieścia, to to robimy. Po prostu to, do czego się zobowiązałem, traktuję jako poważną sprawę i

0: konsekwentnie, krok po kroku realizuje swój program.
1: Panie prezydencie, jak radzi sobie pan z problemami, których nie brakuje, choćby no na przykład ta inwestycja, o której pan wspomniał, zielone tereny Śródmieścia, ona w zasadzie powinna być już dawno zakończona, no mieliśmy zimę, niespodziewanie długo, ale mimo wszystko ona powinna dobiegać końca, tymczasem wydaje się, że drugi termin też nie zostanie dotrzymany przez wykonawcę, więc tych problemów nie brakuje. Nie brakuje też krytyki ze strony mieszkańców. Jak pan sobie z tym radzi?
0: No, z tą krytyką to raczej jak jest, to jest mało konstruktywna. Z tą konstruktywną ludzie potrafią przyjść do mnie i rozmawiać i wtedy bardzo często w rozmowie, kiedy pokazuję szerszy kontekst, no to przyznają mi rację, bo to nie jest tak, że świat jest biało-czarny. No, świat ma wiele odcieni i trzeba czasami te odcienie poznać, żeby zrozumieć daną sprawę. Natomiast no, ja robię swoje. Ja jakby zbytnio się nie przejmuję jakimiś takimi fake newsami czy hejtowaniem, dlatego że uważam, że pracuję na maksa swoich możliwości. Wymagam od siebie więcej niż od swoich współpracowników, więc uważam, że to jest uczciwe też podejście i ze spokojem podchodzę. Jak mieszkańcy to ocenią finalnie po tych 5 latach, to przyjmę po prostu. No nie będę się kłócił. Jeżeli ktoś będzie lepszy, ktoś będzie mógł więcej z siebie dać, to bardzo dobrze i naszemu miastu potrzeba po prostu zaangażowania, konsekwencji i to z siebie próbuję dać i myślę, że mieszkańcy też widzą tego efekt.
1: Rozmawia pan z mieszkańcami, udaje się czasami mieszkańcom przekonać pana do swoich pomysłów i rozwiązań?
0: Tak, bardzo często i bardzo często reaguję też, no nie tylko na takich wydarzeniach jak teraz ostatnio na festiwalu 3 maja, gdzie była kawa z prezydentem i no i też fajne spotkania, bo miałem na przykład kilka osób, które powiedziały, że przeniosły się do Włocławka w ostatnim czasie i im się bardzo podoba i zrobiły to bardzo świadomie i jak gdyby podawały szereg takich argumentów, dlaczego Włocławek jest fajny, które dla nas, mieszkańców Włocławka, są oczywiste,
1: ale nie widzimy na co dzień.
0: Ich nie widzimy na co dzień, ale jak ktoś przyjeżdża z innych miejscowości, no to chociażby możliwość swobodnego poruszania się po mieście albo korzystania z zieleni, zadbanej zieleni publicznej. No
1: z tym poruszaniem się w tej chwili po mieście
0: jest gorzej.
1: Ja wiem, że to sytuacja przejściowa, ale tak jest, takie są.
0: Tak, oczywiście, ale też no, mieszkańcy wiedzą, chociażby jak realizowaliśmy, nie wiem, Aleję Jana Pawła II, że są kłopoty, ale teraz mamy w tej części wyremontowanej naprawdę bardzo ładną przestrzeń i no już chyba zapomnieli kierowcy, jakie były z tym trudności. No ja się cieszę, że też mieszkańcy Włocławka są wyrozumiali i wiedzą, że no jest czas trudniejszy po to, żeby było lepiej i wspólnie jednak budujemy i mamy to poczucie takiej wspólnoty, wspólnej odpowiedzialności za to, żeby Włocławek był najlepszą wersją siebie i żeby był po prostu bardzo dobrym miejscem do życia.
1: Za coś szczególnego chciałby pan z okazji tych 2 lat podziękować mieszkańcom, wspólnych lat z mieszkańcami Włocławka?
0: No na pewno za wyrozumiałość, tak jak powiedziałem, i za to wsparcie. I to jest wsparcie tak jak w takich pozytywnych słowach, ale też ostatnio miałem taką sytuację, kiedy pan do mnie napisał, że bardzo fajny plac zabaw, ale jest tam jakiś taki element, który zagraża bezpieczeństwu. Dzisiaj już ten element jest usuwany, więc za tą interaktywność, za to, że to nie są takie pretensje, o tam debile coś źle zrobili, tylko takie właśnie poczucie, że to jest nasz wspólny dom i wspólnie o ten nasz dom dbamy i wiemy, jak się w tym domu poruszać.
1: Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie prezydencie.
0: Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu.
2: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

Nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość.